uwitwa Varisito Mwijenda ngo arataje papa wiwe na madamu wiwe n'umwana na nzungu na supe na glorioze numunye mana na jile na jiste hamwe nande na ngona bangona ngona ngona body na alala babiparero ngona bofrewe mwijenda kalirimbo ahanihe Bijoro giza kulirishare mugoyi na karita na kadogo na Laurent mwijenda akukaririmbo mukanya uraza kukumva